0: som siam. Uniam vegini algoritm, antivirus, fritem, britem, duch a bok, po mikro chips, in a romante, Philip Dick, fuchtet beans, por se gashnik, lui vesint, elektronik, on by rave, dirina kasham, on by party, partisan, techno, jungle, drum and bass, veci folinia, mosn prime bass.
1: Ce nuove?
2: Ik de dritas.
1: Po si i kolos delit me sintë
2: ti? Pa, më e kam sintin, e kam e baterion, okej, okej, okej, prit.